0: Pastor.
1: To znaczy, że miałem wieczyn. A wieczyn bywaj paraliz.
2: Also, das Gemälchen von der Jungfrau Maria.